zvakazveshuwa ende ndakutodzwa musoro avangambondichakuriwere.